0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

lepiej, nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie.

się do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, z

Sunny, fuck you.

ですよね。

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

szyja włas mnie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy stać. Się nie kwapię na zabawę, przepraszanie nawet jeśli błazen i porażę brakiem na dnie pośród fal. Ja i trzy kobiety mego życia, ty, ona najstarsza z was. Może robi wiele.

co widzą moje oczy. I się zapadam, zabijam się w pół. Jestem wycinkiem zagmatwanego snu. Majakiem

thanks to Proprano. Thanks to Proprano. Thanks to Proprano.

pinjam

lepiej nie mówmy nikomu.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

episode.

co wczoraj idę.

Thanks to

jak zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

0: masz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

bio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka.

0: do samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spryfiksa, Parnomiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
2: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń
1: i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

almost Halloween. I haven't done shit this year.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

inny boski traw, na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moich plan, jak usunąć z głowy setki morskich plam.

0: zęby.
1: Możemy.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów.
2: W każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com. Słuchaj na radioaktywne.pl.
3: Witam tutaj po dwutygodniowej przerwie. No tydzień temu nas nie było, bo była awaria, a w tym tygodniu już awaria usunięta, więc możemy wrócić z kolejnym notowaniem listy przebojów Fast Forward Charts. Dzisiaj mam nadzieję, że spędzicie z nami dwie i pół godziny, co ja tak sobie skracam ten czas.
4: No znaczy się chyba szybko chcesz jeść.
3: Możliwe, ale tak, 2,5 godziny do 20.30 zapraszamy na listę przebojów Fast Forward Charts. Dziś przed nami notowanie 963 już. Listę poprowadzę i zrealizuję ja, czyli Konrad Maciąg. Witam serdecznie. Razem ze mną na antenie będzie dzisiaj Natalia Ostaszewska.
4: Cześć wszystkim.
3: I to taki nasz niezmienny skład, który tydzień w tydzień prezentuje wam kolejne notowania listy przebojów Fast Forward Charts. Wy z kolei możecie razem z nami brać się tutaj, tworzyć tę audycję. facebook.com/fastforwardcharts. Ten adres może wam się przydać, żeby na przykład podpisać listę obecności pod ostatnim postem. I widzę, że do listy obecności dopisali się już. Są z nami Viola z Łodzi, jest Piotr z Warszawy, więc pozdrawiamy serdecznie, Żaneta z Wrocławia i Tomasz z Żor, który tym razem słucha w samochodzie, bo wraca z Bangarang Festival. Pozdrowienia dla Katarzyny ze Zgierza, która też u nas się pojawiała, która bawiła się razem z nami. Festiwal super, klimat i organizacja. Tomasz wraca z kolegą Szymkiem, którego też kiedyś poznałem w Potoku, więc pozdrawiam serdecznie. Razem z nami jest Natalia, to już mówiłem. Co tam, jak tam?
4: No, co tam, jak tam? No, w sumie nie wiem, co tam. Wiaterek tu mamy, nie jest najgoręcej.
3: No tak, jakoś lato ostatnio mam wrażenie nie jest gorące, ale to dobrze. Mam nadzieję, że żeby nie przesadzało z upałami.
4: No, żeby nie przesadzało. No to co, wchodzimy do propozycji?
3: No powoli będziemy przechodzić. 5 propozycji. Tydzień temu też były propozycje, więc w tym tygodniu będą też nowości w notowaniu. A 5 propozycji właśnie nowych, świeżych przed nami. Pierwsza z nich, Papa Roach, Even If It Kills Me, to było na początku roku. Wykonali nawet ten utwór na koncercie w Warszawie. Teraz z tego co widziałem, to koncertowali po Stanach Zjednoczonych i razem z Toby Morsem, z wokalistą zespołu H2O, nagrali kolejny utwór, który znajdzie się na albumie, który już powoli sobie podobno przygotowują. Brain Dead, tak ten utwór się nazywa i ten utwór jest o tym, żeby robić rzeczy tu i teraz i nie czekać z nimi i się nie zastanawiać. Brain Dead i Toby Morse i zespół Papa Roach to nasza pierwsza propozycja.

0: Papa Roach Braindead, chyba tak to trzeba było przeczytać, z duecie z Toby Morsem. To nasza pierwsza dzisiejsza propozycja.
1: A ja widzę na liście obecności, że dopisała się Kornelia z Kalet na Śląsku, więc pozdrawiamy Kalety. Kalety nas co tydzień tutaj słuchają, Kornelia, i zobaczymy, czy jeszcze dwójka pozostałych słuchaczy się dopisze. No, ale pozdrawiamy Kalety, witam wszystkich serdecznie z kawusią i ciasteczkiem, jeśli dobrze widzę.
0: Jakie ciasteczko?
1: Nie wiem, to jest ciasteczko w emotikonie.
0: Zadaję pytanie, czy jakieś dobre. Nie, bo widzę, wiem o co chodzi, ale widzę, czy jest jakieś ciasteczko dobre. W sumie my mieliśmy dzisiaj dobre ciasteczko.
1: Tak, ale to zaraz do tego przejdziemy. Żaneta pyta, a ja już sobie przygotowuję. Żaneta pyta, czy mogę prosić urodzinowy dżingiel, bo miałam wczoraj urodziny. Więc od Fast Forward Charts wszystkiego najlepszego. 1, 2, 3.

0: Oby tutaj wszystkiego najlepszego ci się, żeby to przydarzało, żebyś samej dobrej muzyki słuchała i wszystko, co posłuchasz, żeby ci się podobało. No i żebyśmy też fajnie grali na Fast Four World Charts, bo o to się zawsze
1: staramy.
0: A to
1: chyba życzenia dla nas. W sumie bardziej niż dla Żanety, a dla Żanety to może jeszcze no, fajnych koncertów i ja jeszcze zawsze dodaję i pieniędzy na nie, bo to jest bardzo drogie hobby.
0: Oj, tak, tak. To tutaj dobre życzenia.
1: Co się o tym wiemy na temat hobby koncertowego?
0: No, ostatnio bardzo dużo. Dużo koncertów nam się przytrafia. Mamy
1: no ja w
0: plan?
1: Sumie ostatnio byłam wczoraj, no.
0: No właśnie. Właśnie. To jak było może? Jak było na ZOZO?
1: A bardzo fajnie. Najlepsza historia tego koncertu jest taka, że ja się dowiedziałam o 19, że mam być na 20 przy koncercie. Mówię, dobra, próbujemy, bo akurat było blisko, więc się udało.
0: No to tutaj to można by powiedzieć, że pozazdrościć tutaj kolegów, którzy pamiętali o tobie.
1: Kolegi, który pamiętał o mnie, że... Ale zapytał mnie, pamiętam jak rozmawialiśmy przez telefon, czy ja na pewno znam ZOZO. Mówię, tak, będę piąty raz albo czwarty, bo ja już się pogubiłam.
0: No pytać Natalię, czy zna wykonawcę, to duży
1: błąd. No wiesz, nie zawsze, ale no bo nie znam wszystkich, no nie będziemy się oszukiwać.
0: Ale jednak, że ZOZO znasz na pewno. No to widzę, tutaj są życzenia dla Żanety na urodziny od słuchaczy. My również się dorzucamy jako Fast Forward Charts. I widzę, że dopisał się kolega Grzegorz z Kalet na Śląsku. A ja teraz zapytam, czy kojarzysz takie miejsce jak Hotel du Cap albo Motel du Cap?
1: Coś mi to mówi, ale co dokładnie, to ci nie powiem.
0: Właśnie sobie sprawdziłem, że to jest wyspa, która jest bardzo blisko Bordeaux we Francji.
1: A, okej.
0: I na niej znajduje się pewien hotel. I co się wydarzyło w tym hotelu? Bodajże w zeszłym roku spotkali się tam Good Charlotte na weselu przyjaciela wokalisty, czyli muszę sobie przypomnieć, przepraszam, Joela Madena. Tam się właśnie spotkali i zagrali jako kapela weselna właśnie dla niego i tak postanowili zebrać się i wydać swoją już siódmą płytę ósmą płytę. Siódma była w roku 2018, nazywała się Generation RX. I ósmą płytę wydadzą w tym roku, będzie się właśnie nazywała Motel du Cap i ta płyta będzie, można by powiedzieć, na taką pamiątkę, że zebrali się ponownie, żeby zagrać, poczuli tę moc, co wcześniej, a my możemy się dzięki nim poczuć znowu jak w roku 2007. Rejects, tak nazywa się kawałek, który nam tutaj proponują z płyty Motel du Cap, która ukaże się 8 sierpnia, a teraz Rejects u nas w propozycjach.

0: Good Charlotte i Rejects to druga propozycja do Fast Forward Charts, to z płyty Motel Ducap, bo tam się właśnie spotkali Good Charlotte po latach i nagrają ósmą płytę, którą dadzą nam do posłuchania 8 sierpnia.
1: No a teraz czas na moją propozycję, chociaż w sumie możemy powiedzieć, że to jest propozycja, którą Konrad wybrał dla mnie i za mnie, bo w sumie wczoraj to prawie mnie w domu nie było.
0: No to fakt, ale
1: Natalii... A jak byłam, to poszłam spać.
0: Ale Natalii się podobało.
1: Tak, i to jest chyba jeden z najbardziej zaskakujących duetów tego roku, nie uważasz?
0: No właśnie też jak zobaczyłem ogłoszenie, to wiedziałem, że będę zainteresowany utworem.
1: W sumie i tak w sumie tutaj normalnie trzeba by... Normalnie staram się zawsze zespoły przedstawiać, ale tu chyba nie ma kogo. Mamy duet Motley Crue i Dolly Parton, no to chyba, że oba... Nazwisko Dolly Parton to chyba wszyscy znają i Motley Crue już wielokrotnie tu chyba było na Fast Forwardzie. No i oni nagrali nową piosenkę, a w zasadzie nie tyle nową piosenkę, co nową wersję piosenki Motley Crue z 85 roku, jak dobrze pamiętam, która się nazywa From the Beginning i... Nie, która się nazywa Home Sweet Home. Dobrze. I to jest zapowiedź płyty From the Beginning, która ukaże się już niebawem.

0: Motley Crue, Dolly Parton, Home Sweet Home, nowa wersja tego utworu z 1985 roku, album From the Beginning już niedługo. Nie możesz się doczekać?
1: No bo chętnie go posłucham.
0: Bo ja jestem ciekawa, że tam jeszcze się nie kryją jakieś fajne duety.
1: Oj, coś czuję, że i fajne, i będą zaskakujące.
0: Kogo obstawiasz?
1: Oj, ciężko by...
0: Albo kogo byś chciał, nawet jeśli to jest niemożliwe.
1: Kogo bym chciał...
0: Tylko umówmy się, że ktoś ma żyć.
1: No tak, no nieżywego byłoby trudno. No i teraz zadałeś mi trudne pytanie, ale dobra, no powiedzmy strzelę na szybko, nie wiem. Byłbym ciekawy Tila Lindemana.
0: No ciekawy. A wiesz, a zgadnij kogo ja bym była ciekawa.
1: Beth Hart?
0: Oczywiście.
1: No to może by tutaj jakaś współpraca się zawiązała. Beth Hart lubi współpracować się z rockmanami.
0: Oj, lubi, no ale w sumie nie wiem, kiedy to było nagrywane. No ale zobaczymy.
1: No zobaczymy tutaj, jak to wszystko się ułoży. Że Cornelia odpisała a propos ciasta, że to wirtualne. Nie było czasu piec, na drugi tydzień będzie z jagodami.
0: Miam, miam, dobre.
1: Oj, dobre, to też poprosimy zdjęcie, chociaż, że tak powiem, no chętnie sobie spojrzymy na zdjęcie. And we have Kelly on our guest list, on listeners list, to be more precise. Kelly from Troy in Michigan, so we want to say hello to Troy in Michigan. I hope that you're well, Kelly, and I hope that you will stay with us till the end. Happy Sunday from Kelly, so thank you, and we are playing Wannabes to our Fast Forward Charts. Przechodzimy do kolejnej propozycji, ale tu widzę, że jeszcze kolega Tomasz nam napisał, że właśnie mijamy Górę Świętej Anny. I taki ładny widoczek tu mamy.
0: No to faktycznie ładny widoczek i te chmurki, ale to tam chyba się trochę na deszczyk zbiera, patrząc po tych chmurkach. Bardziej w lewo.
1: No tak właśnie widzę, że tutaj tak trochę ciemniej, no ale bardzo fajny widok i mam nadzieję, że dojedzie wam się bardzo komfortowo, zwłaszcza przy kolejnej propozycji. A kolejna propozycja to z kolei polski akcent. Swego czasu byliśmy na koncercie zespołu Hunter. To było w zeszłym roku, to był dokładnie 6 kwietnia 2024 i tam jako support zagrał zespół Lark. Nie wiem, czy ich pamiętasz.
0: No i chyba nie.
1: To właśnie tam zagrali wtedy support, można by powiedzieć, że no całkiem pozytywnie nastroili publiczność do koncertu zespołu Hunter i trafiła im się bardzo ciekawa współpraca, bo wystąpił z nimi Blaze Bayley. A Blaze Bayley to jest były wokalista grupy Iron Maiden, który na jakiś czas zastąpił Bruce'a Dickinsona. Swoją drogą Iron Maiden niedługo na Stadionie Narodowym, to już 2 sierpnia. Bilety chyba jeszcze są, więc jeszcze możecie kupić, a Blaze Bayley nagrał utwór z zespołem Lark. Utwór nazywa się Silently, no i można by powiedzieć, że naprawdę ten utwór ma klimat, a zobaczymy, czy wam się spodoba. Teraz będzie jako nasza czwarta propozycja.

0: Lark Blaze Bailey Silently to nasza czwarta dzisiejsza propozycja.
1: I tak właśnie zbliżamy się powoli do ostatniej propozycji. And Kelly responded to us, I'm doing fine, I will be here, missed the past couple of weeks, been busy. It's okay, nice to hear that, so I hope that you will be with us till the end, as I said last time. And now something from Finland. Tak, będzie teraz propozycja z Finlandii. Radio Rock fińskie stworzyło, można by powiedzieć, swój rockowy zespół, który nazywa się Radio Rock Band. No i można by powiedzieć, że tak myślałem, że dostanę w propozycjach, bo kogo my tu mamy? Z osób, które już znamy, no to oczywiście Joel Hokka. Chyba już ex-Blind Channel, z tego co kojarzę, ale tutaj proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. UC69, czyli wokalista grupy The 69 Eyes. A to są wokaliści, których znamy. Swoją drogą, UC69 to nasz Elvis. Musiałem przypomnieć nasz żart.
0: No tak.
1: A z osób, które nie znamy i grające, prawda, w fińskich zespołach, i swoją drogą wszystkie te osoby, chyba poza Jussim, ale tutaj też mogę się mylić, są dziennikarzami tego Rock Radia, czyli Taneli Rantala, Olli Herman i Sami Kuronen. Pięciu panów tworzy Radio Rock Band, którzy nagrali swój pierwszy utwór, który nazywa się Rock Muzikia. Naprawdę ten refren wpada w ucho. Sami posłuchajcie. To nasza ostatnia propozycja.

0: Radio Rock Band Rock Music Kia. No ciekawy ten utwór i ciekawy tytuł. To nasza piąta i ostatnia dzisiaj propozycja. A co dzisiaj masz specjalnego dla naszych słuchaczy?
1: No nie mówiłem na początku, ale w zapowiedzi napisałem na Facebooku, że dzisiaj pogadam o koncercie Linkin Park, który się odbył na Olympiastadion, na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Faktycznie jest to duży obiekt i faktycznie jak mija się tą bramę z tym symbolem olimpijskim na górze, to robi to konkretny klimat. Tak, no to zanim jeszcze przejdę do tej relacji, to powiem, że to były nasze propozycje. Na wszystkie zagłosujecie już po godzinie 20.30 na stronie fastforwardcharts.com. No i teraz czas przejść do koncertu. Na początku wspomnę, że jeśli ktoś by chciał zobaczyć Linkin Park w Polsce, no to w tę sobotę zagrają na Openerze. No i mam nadzieję, że faktycznie zagrają, bo na przykład z koncertem w Szwajcarii to został koncert w Szwajcarii, który miał się odbyć w piątek 20 czerwca, został odwołany, ale o tym później. Na początku supporty. Stadion się zapełniał, gdy grał Grandson, raper ze Stanów, jeśli dobrze pamiętam, rocznik 93, bo aż sobie to sprawdziłem. Widać, że bardzo, bardzo ciekawy styl rapowania. Widać, że jest wielkim fanem Linkin Park. Sam nawet ze sceny wspomniał, że on rozumie, że on jest tutaj bardziej dla rozgrzania atmosfery przed Linkin Park. Chciał, żeby zrobić właśnie hałas dla zespołu i potem nawet wystąpił na scenie razem z Linkin Park, śpiewając utwór One Step Closer. On niedługo wydaje album, więc również polecam waszej uwadze. Ja byłem ciekawy koncertu Architects, którzy wystąpili jako drudzy potem i pokazali, że ich kawałki, zwłaszcza te z najnowszej płyty, czyli The Sky, The Earth and All Between, mają naprawdę powera koncertowego. Polecam posłuchać Whiplash, jeśli będziecie kiedyś mieli okazję tak właśnie na stadionie i patrzeć, jak rozkręcają pogo pod sceną. Po jednym utworze, właśnie chyba po Whiplash, zrobili dłuższą przerwę, wrócili na scenę i powiedzieli, że właśnie ustalili, że wracają do Berlina w styczniu 2026 roku, mówiąc, że Berlin na pewno będzie częścią europejskiej trasy koncertowej, więc tutaj czekam na ogłoszenia, bo być może będą też w Polsce. No i zanim koncert Linkin Park, to można by powiedzieć, że uruchomili tutaj to odliczanie, to samo odliczanie, które uruchomili przed powrotem, przed ogłoszeniem powrotu zespołu. Wiadomo, białe litery na czarnym tle. 10 minut przed koncertem kazali tutaj na siebie poczekać, podbijali atmosferę. No i w pewnym momencie zaczęli. Koncert przez wszystkich wyczekiwany. Tutaj stadion zaczął się wypełniać coraz bardziej. To był mój drugi koncert w życiu, na którym trybuny wstały. I po prostu bawiły się przez cały koncert, dając z siebie energię. To naprawdę warto było przeżyć. Poprzedni taki koncert, na którym tak mieliśmy razem, to był Måneskin w Warszawie. Więc Linkin Park również taką energię potrafią wydobyć. Słyszałem, że i Rammstein potrafią. A swoją drogą byłem tam nawet w koszulce grupy Rammstein na tym koncercie. Tutaj jedna osoba mnie zauważyła, bo miała taką samą koszulkę i oczywiście hej, mamy taką samą koszulkę. Była taka sytuacja. To było bardzo fajne, bardzo gościnny jest Berlin pod tym względem. Wszyscy się pewnie zastanawiają, jak Emily Armstrong wypadła w roli nowej wokalistki Linkin Park. No to ja mogę powiedzieć, że jeśli ktoś się spodziewał tutaj powtórki z Chestera Benningtona bądź dokładnego odwzorowania stylu, no to będzie na pewno zawiedziony. Ale jeśli ktoś rozumie, że to już jest nowy styl i nowa, można by powiedzieć, nowy rozdział w historii zespołu Linkin Park, to uważam, że Emily tutaj naprawdę dała radę. Na początku miałem wrażenie, że może była trochę nieśmiała, ale zdecydowanie lepiej jej udawały się utwory, no, że tak powiem, nowszego Linkin Park, chociażby The Catalyst z 2010 roku. Tutaj można by powiedzieć, pokazała, że naprawdę potrafi wczuć się w klimat tych utworów. Jeszcze Waiting for the End, widać, że ma dla niej duże emocjonalne znaczenie. Sama o tym powiedziała ze sceny, że na ten utwór zawsze najbardziej czeka. Było też Burn It Down, a z kolei widać, że często publiczność Linkin Park ma takich fanów, którzy znają chyba każde słowo każdej piosenki, bo potrafili zaśpiewać każdą pierwszą zwrotkę utworu. Emily z kolei często oddawała im głos, jak już widziała, że tak powiem, jaka tutaj energia z publiczności do niej tutaj się wyzwala i do niej mówi, że tak powiem. Więc naprawdę tutaj Emily bardzo fajnie współpracowała z widownią. Mike Shinoda z kolei bym powiedział, że to jest teraz człowiek, który czuje na sobie, w zasadzie on bym powiedział, że był takim trochę wodzirejem tego koncertu w pewnym momencie. On często zapowiadał, on dziękował za utwory. Emily miała swoje bardzo emocjonalne kwestie do wypowiedzenia, za to Mike Shinoda podziękował chociażby za to, że dostał kurwursta od fanów, został poczęstowany i poczuł się jak prawdziwy Berlińczyk. Były też zamienianie się czapkami z fanami, dostał jedną taką fajną czapkę podświetlaną LEDami, a inną fajną, no tutaj nie zdążyłem zrobić zdjęcia, a szkoda, bo to mógłby być naprawdę unikat. Mike Shinoda w pewnym momencie stał się Mike'em unikornodą, tak miał napisane na czapce i miał taki róg jednorożca na czole. Więc to było świetnie zobaczyć tutaj, no publiczność miała przez chwilę śmiech. Tutaj co mamy dalej, to sobie co jeszcze dalej bym chciał wspomnieć. Wszyscy czekali chyba na te najpopularniejsze utwory, czyli In The End, czy Numb, czy no dla mnie na przykład What I've Done był takim pierwszym utworem, z którym miałem styczność, jeśli chodzi o Linkin Park. To z płyty Minutes to Midnight, a tamte to z wcześniejszych. Numb odśpiewała chyba cała publiczność. Akurat tutaj też znam słowa na pamięć, więc jeśli widzieliście nagranie na moim Instagramie, to no to pewnie słyszeliście też moje backing wokale, jak to z Natalią lubimy nazywać. Tak, więc można by powiedzieć, koncert się skończył utworem Bleed It Out, bo to często właśnie tak się kończy. A jeszcze nie wspomniałem o dwóch rzeczach. Jedna to taka, że nawet Mike Shinoda ze swojego projektu tutaj przytoczył swoje utwory z Fort Minor. Było Where'd You Go, było Remember the Name. Where'd You Go bardzo dobrze też potrafi Emily zaśpiewać, więc jeśli będziecie mieli okazję zobaczyć koncert, to zwróćcie uwagę. No i bardzo starannie też były przygotowane efekty świetlne, chociaż szkoda, że było jasno jeszcze na początku koncertu, więc powinni postawić ten sam warunek co Rammstein, że nie zaczynają koncertu przed zmrokiem, bo dopiero po zmroku te efekty świetlne, że tak powiem, no było dobrze widać. A miałem szczęście, tak jak mówiłem, z tym koncertem, bo koncert następny, czyli w Bern w Szwajcarii, został odwołany 4 godziny przed terminem. No i szczerze mówiąc, trochę się obawiałem, że to będzie dłuższa przerwa koncertowa, że nawet ten koncert w Polsce się nie odbędzie, ale no, wygląda na to, że wszystko będzie dobrze. Wybrałabyś się na Linkin Park?
0: Być może, zobaczymy.
1: Bo naprawdę show było bardzo fajne. Jeszcze koncert był podzielony na takie rozdziały. Podejrzewam, że fani Linkin Park, którzy bardziej są, że tak powiem, zżyci z zespołem, to by pewnie wiedzieli, co każdy rozdział oznacza. Ja po prostu obserwowałem to widowisko trochę jak w teatrze. A teraz przytoczę słowa Mike'a Shinody. Jeśli wszyscy mogą, to niech każdy podniesie ręce. No wiem, że niektórzy jadą samochodem, to niekoniecznie mogą, ale niech każdy podniesie i teraz zaczynamy klaskać.

0: Linkin Park i Given Up z płyty Minutes to Midnight. Muszę przyznać, że na ten utwór chyba najbardziej czekałem.
1: No to jest fajnie, że twój wymarzony utwór był na setliście, no bo czasami człowiek czeka, czeka i się nie doczeka.
0: No to prawda i trochę się tutaj przejmowałem, że nie będzie. No czekałem też na przykład na What I've Done.
1: A nie podglądałeś, co grają?
0: No właśnie grają, ale czasami ten utwór był, a czasami nie.
1: A, czyli coś tam zmieniają.
0: No coś tam zmieniają, ale Emily dała radę tutaj krzyknąć i dała radę rozkręcić właśnie ten krzyk, który Chester tutaj nam zaprezentował. To Given Up, ja się doczekałem, mam nadzieję, że jak ktoś wybiera się na Openera, to również się doczeka. facebook.com/fastforwardcharts, tutaj możecie do nas pisać, a my zaczynamy 963 notowanie Fast Forward Charts i przed nami 25 utworów, które oczywiście wybieraliście przez cały tydzień. Mamy tutaj 7 awansów,
1: 11 spadków,
0: 3 utwory, które pozostały bez zmian
1: i 4 nowości.
0: I zaczynamy od miejsca 25, a tutaj spadek o jedno oczko z 24 zespołu My Own Abyss z utworem Taki Sam.

0: My Own Abyss i taki sam otwierają 963 notowanie, niestety otwierają je spadkiem o jedno oczko z miejsca 24 na 25 po tygodniu na liście. Napisała do nas Katarzyna ze Zgierza, pozdrawiam, prosto z PKP. Napisała też Agnieszka z Wałbrzycha, napisała do nas na maila ffc@radioaktywne.pl. Umilamy właśnie Agnieszce zmianę w dzisiejszym dniu, bo Agnieszka pracuje, a tutaj w sklepie jest niedziela handlowa.
1: No tak, no to cieszymy się, że możemy jej umilić trochę i klientom sklepu może też. A na miejscu w 24 mamy Linkin Park z utworem Up From The Bottom, 8 w dół, 11 tygodni z nami na liście.

0: Linkin Park Up From The Bottom to miejsce 24, 8 oczek w dół, 11 tygodni z nami na liście.
1: No i też było na koncercie zagrane, więc ten utwór też ma powera. facebook.com/fastforwardcharts, tutaj możecie do nas pisać, a ja zapowiadam teraz największy spadek w 963 notowaniu Fast Forward Charts. To jest aż 17 oczek w dół z miejsca 6 na 23. Nie wiem, co tu się stało, coś chyba fani musieli przysnąć. 8 tygodni na liście utwór Rage Revenge. Mam nadzieję, że za tydzień pójdzie do góry.

0: King's Fear i Rage Revenge to aż 17 oczek w dół z miejsca 6 na 23 po 8 tygodniach na liście. No mam nadzieję, że trend się odwróci za tydzień.
1: Na 22 mamy z kolei Yellow Card z utworem Better Days, oczko w dół, 4 tygodnie na liście.

0: Yellow Card, Better Days to miejsce 22. Oczko w dół, 4 tygodnie z nami na liście.
1: A my jesteśmy dalej w strefie spadkowej i tutaj też duży spadek. Tutaj też Roszady na liście. Z 11 na 21. Fallbeat, Time Will Heal. Po 6 tygodniach na liście. No też ktoś tu chyba zapomniał zagłosować.

0: Fallbit i Time Will Heal. Dalej duże spadki, 10 oczek w dół z miejsca 11 na 21 po 6 tygodniach na liście.
1: A pierwszą 20 otwiera dzisiaj zespół Evanescence z utworem Afterlife i to jest pozycja obroniona, 11 tygodni z nami na liście.

0: Evanescence, Afterlife otwierają pierwszą 20, pozycja obroniona 11 tygodni na liście.
1: A teraz mówiliśmy, że są cztery nowości i to nowości z zeszłotygodniowych propozycji, więc pierwsza z nich na miejscu 19. Można by powiedzieć, że mocna wypowiedź o amerykańskiej sytuacji zespołu Hot Milk. The American Machine, nowość na miejscu 19.

0: The American Machine, zespół Hot Milk, to nowość na miejscu 19. Pierwsza z dzisiejszych nowości, jeszcze będą trzy dzisiaj. Ja wcześniej nie zauważyłem, to teraz nadrabiam, że zgłosiła się również do nas Wiola z Kalet na Śląsku. Dopisała się do listy obecności, więc pozdrawiamy serdecznie Kalety jeszcze raz. No i teraz mogę już powiedzieć, że Kalety w komplecie.
1: A my teraz przechodzimy do miejsca 18, a tam utwór zespołu Hailstorm z utworu Everest, 4 oczka do góry, 4 tygodnie na liście.

0: Hailstorm and the Rest to nasze miejsce 18 i mam nadzieję, że usłyszymy ten utwór 30 października na ich koncercie w Naporwarze. Dobrze pamiętam?
1: Tak, właśnie wtedy grają, wybieramy się i na pewno wam opowiemy.
0: Wiemy jak było.
1: I też chciałbym właśnie usłyszeć te najnowsze utwory grupy Hailstorm właśnie na żywo. A przy okazji album Everest już 8 sierpnia, a do poprzedniego singla, czyli do Darkness Always Wins, powstał teledysk. Polecam go również zobaczyć. Na miejscu 17 tutaj również duży spadek, bo przed nami właśnie spadek z miejsca 7 po 11 tygodniach na liście. Destiny i Even the Dead Want to Breathe. 11 tygodni na liście, no szkoda, że 10 oczek w dół, a Destiny zagrają w Lubsku. Można by powiedzieć, Agnieszka mi napisała, że to taki ich miejscowy Woodstock i zda nam relację za tydzień. Destiny i Even the Dead Want to Breathe, 17.

0: Destiny i Event Dead Want to Breathe to miejsce 17, spadek z miejsca 7, więc 10 oczek w dół po 11 tygodniach na liście, chociaż już tutaj z pewnych źródeł wiem, że szykuje się coś nowego od zespołu Destiny, to będziemy was za jakiś czas informować, a w ten piątek wystąpią w Lubsku, to jest niedaleko Zielonej Góry, tam będzie można ich usłyszeć na żywo.
1: A na miejscu 16 Made of Nothing z utworem This Song, 6 w dół, 12 tygodni na liście.

0: Miejsce 16, Made of Nothing, This Song. 6 oczek w dół, 12 tygodni z nami na liście.
1: A teraz przed nami miejsce 15 i tutaj z kolei mamy najwyższy awans w 963 notowaniu Fast Forward Charts. Jakiś czas temu to był nasz numer 1, więc nie dziwi mnie, że po spadku formy wracają tutaj na wyższe pozycje. Póki co 8 do góry z 23 na 15 notują Inclusion z utworem Born to be Wild, a to już ich 9 tydzień na liście, więc się trzymają.

napisać. Hanabi zieją ogniem, a my przechodzimy tutaj dalej na miejsce 13, które tym razem jest szczęśliwe. Pięć oczek do góry z miejsca 18 notują Viria z utworem Seed of Doubt, też jeden ze starszych utworów na liście, bo to 10 tygodni już. Z nami jest ten utwór.

0: Viria i Seed of Doubt to aż 5 oczek do góry z miejsca 18 na 13 po 10 tygodniach na liście.
1: A na miejscu 12 Vilci Oči z utworem Krąg Cieni też awans o 5 oczek i 7 tygodni na liście.

0: Wilczy oczy, krąg cieni to miejsce 12, 5 oczek do góry, 7 tygodni z nami na liście.
1: A teraz miejsce 11, patrzę na naszego jeszcze Facebooka, czy ktoś może coś napisał. Grzegorz napisał przy Hanabi, że bardzo fajnie, że obroniło pozycję, a powiem nawet więcej, tam było oczko w górę z 15 na 14. A teraz jesteśmy już na 11 i tutaj Lost Society zagrali swój koncert w Finlandii na Provincia Festival. Pierwszy chyba koncert w lato z tego co patrzę, więc mogli zaprezentować utwór Dead People Scare Me, But The Living Make Me Sick. No niestety u nas spada o dwa oczka z miejsca 9 na 11 po 4 tygodniach na liście.

0: Lost Society i Dead People Scare Me, But The Living Make Me Sick to dwa oczka w dół z miejsca 9 na 11 po 4 tygodniach na liście, więc jak widać zmiany w pierwszej dziesiątce się nam szykują.
1: No a my niepostrzeżenie praktycznie przeszliśmy się do pierwszej dziesiątki. Pierwszą dziesiątkę otwiera zespół Prezydent z utworem Fearless, dwa oczka do góry, 3 tygodnie na liście.

0: President Fearless. To miejsce 10, 2 oczka do góry, 3 tygodnie na liście.
1: Żaneta tutaj pisze. Chciałam zapytać, czy ktoś już pooglądał trzeci sezon Squid Game, bo ja oglądałam, ale jak ktoś nie oglądał, to nie będę zdradzać szczegółów. Powiem szczerze, że takiego zakończenia to się nie spodziewałam. No mówiąc szczerze, trochę zapomniałem o tym trzecim sezonie Squid Game, ale chyba będę musiał nadrobić, bo coś czuję, że no... Drugi sezon zostawił u mnie niedosyt, więc będę musiał obejrzeć, chociaż nie wiem trochę, kiedy znajdę na to czas. Będę musiał pokombinować. 9 utworów do końca. No chyba obejrzymy jakoś kiedyś, czy...
0: No zobaczymy.
1: No zobaczymy, jak to nam wyjdzie. 9 utworów nam zostało do końca, a na miejscu 9 mamy... Kolejną nowość dzisiaj i to będzie troszkę uspokojenie atmosfery. Zespół z Częstochowy, jeśli dobrze pamiętam. Utwór nazywa się Bagaż, zespół Blue Goat. No to teraz możemy się troszeczkę rozmarzyć i zastanowić nad swoim bagażem. Nowość na 9.

0: Blue Goat i bagaż to nowość na miejscu 9, więc powoli przechodzimy do końca listy. Jeszcze 8 utworów.
1: A na miejscu 8 Paradise Lost z utworem Silence Like the Grave. Pozycja obroniona, 3 tygodnie na liście.

0: Paradise Lost, Silence Like the Grave to miejsce, jak dobrze pamiętam, 8. No i to była pozycja obroniona, 3 tygodnie z nami na liście, a my teraz lecimy dalej.
1: Lecimy dalej, 7, no tym razem troszkę mniej szczęśliwa, bo tu mamy spadek z miejsca 5 na 7 po 6 tygodniach na liście. Widzę, że Lauri Ilonen sobie odpoczął w ten weekend, bo ma fajną fotkę z podpisem, że jest piątek i można sobie pochillować. No to mam nadzieję, że odpoczął. A The Rasmus i Nico Wilhelm z Blind Channel w utworze Break These Chains teraz na miejscu 7.

0: Derasmus i Nico Wilhelm z Blind Channel w utworze Break These Chains, tak to się nazywa. Spadek o dwa oczka z miejsca 5 na 7 po 6 tygodniach na liście, a na płytę Weirdo, na której będzie między innymi ten utwór, to będziemy sobie jeszcze musieli poczekać do 12 września.
1: A my teraz przechodzimy dalej, a na miejscu 6 kolejna dzisiaj nowość i to jest zespół Muse z utworem Unraveling.

0: Miejsce szóste to nowości Muse z utworem Unraveling, a my przechodzimy dalej.
1: A właśnie dostaliśmy od Tomasza z Żor wiadomość, że właśnie szczęśliwie dojechał do domu, więc bardzo się cieszę, że mogliśmy wam towarzyszyć w drodze. Kolega Szymek, również z Żor, napisał, też przed chwilą dojechałem, miło się słuchało audycji, pozdrowionka mocno, więc bardzo się cieszymy, że tutaj dojechaliście szczęśliwie. No i akurat już top 5 dzisiejszego notowania Fast Forward Charts możecie już wysłuchać sobie w domu, bo właśnie teraz pierwsza piątka dzisiejszego notowania. Tydzień temu, jakbyśmy grali, to byłaby to nowość na czwartym. W tym tygodniu spadają o jedno oczko z czwartego na piąte. Zespół Biffy Clyro z utworem A Little Love. Ostatnio grali na Glastonbury i przy okazji zapowiedzieli nową płytę. Futic się będzie nazywała i to się ukaże 26 września, więc jeszcze trochę czasu mamy, pewnie jeszcze będzie trochę singli. A teraz A Little Love z czwartego na piąte.

0: I tak właśnie się ten utwór nazywa. A Little Love. Beefy Clyro to spadek z 4 na 5 po 2 tygodniach na liście, więc zaczynają się nam tu roszady.
1: A my teraz mamy miejsce 4, tam najwyżej notowana dzisiaj. Najwyżej notowana dzisiaj nowość i to jest zespół Three Days Grace z utworem Dominate.

0: Three Days Grace Dominate to nowość na miejscu czwartym i najwyżej notowana dzisiaj nowość. A co na podium? Co na podium?
1: Zaraz będziemy patrzeć również na podium. Już tam się zbliżamy. Jeszcze tylko przy okazji zaanonsuję, że Three Days Grace również szykują się do wydania nowego albumu i tak z dwoma wokalistami. Na tym albumie znajdzie się też Mayday, który graliśmy wcześniej na liście i właśnie Dominate, który dzisiaj debiutuje na miejscu czwartym. Album ukaże się 22 sierpnia. Więc sierpień bardzo płytowy nam się tutaj zapowiada, a my teraz już przechodzimy do podium 963 notowania Fast Forward Charts. facebook.com/fastforwardcharts. Możecie jeszcze do nas pisać przez te trzy utwory. A my przechodzimy do miejsca trzeciego. Jeszcze dwa tygodnie temu to był nasz numer jeden. Tydzień temu to był numer dwa, no bo oddali numer jeden. Przy okazji byłem na koncercie w Voodoo Club. No kto jak kto, ale oni akurat show potrafią rozkręcić i oni pogo również atmosferę. Atmosferę i pogo również potrafią rozkręcać. Przy Pagan Reaction no naprawdę można było się wyskakać, ale również przy Under Forest, który coraz bardziej nam się oddala od miejsca pierwszego, bo teraz już będą na miejscu trzecim po 5 tygodniach na liście. A jeśli ktoś nie załapał się na koncert w Voodoo Club, no to będą grali w Dobrzanowie. Dobrzanow Festival odbędzie się od 3 do 5 lipca, 4 lipca w piątek. Zagrają tam właśnie Licho. A teraz miejsce trzecie.

0: Z drugiego na trzecie, czyli jedno oczko w dół. Po 5 tygodniach na liście Licho i Under Forest.
1: A my już teraz przechodzimy do miejsca drugiego, a tam cover Royal Republic z utworem Venus. Oczko do góry, czyli zamienili się z Lichą miejscami i drugi tydzień na liście.

0: Royal Republic Venus to miejsce drugie. No to za chwilkę już będzie wszystko jasne.
1: Tak, a my właśnie mamy syreny za oknem teraz.
0: Nie wiem, czy słyszycie, my troszeczkę.
1: No tak, nie wiem, może ktoś tutaj bardzo mocno zareagował na wyniki dzisiejszej listy. No mam nadzieję, że wy nie zareagowaliście aż w taki sposób. Ale my za chwilę odsłonimy ostatnią kartę 963 notowania Fast Forward Charts. A zanim to zrobimy, to oczywiście przypomnimy, że to my prowadziliśmy listę. No w sumie jest to oczywiste. Ale...
0: To, żeś powiedział.
1: Tak, no filozoficzne zdanie dosłownie można by w jakichś annałach zapisać. Listę prowadziliśmy ja, czyli Konrad Maciąg. Dziękuję wam, że byliście z nami do samego końca, czyli do numeru 1, który za chwilę nagramy. Listę prowadziłem i realizowałem, więc mam nadzieję, że wszystko było dobrze słychać. Razem ze mną listę współprowadziła Natalia Ostaszewska.
0: Cześć wszystkim i życzę wam miłego wieczoru.
1: Jak co tydzień zapraszam na audycję Natalii na Muzyczne Skrajności w czwartek o 20. Już trochę zdradziliśmy, co będzie, ale
0: no,
1: możesz
0: będzie,
1: przypomnieć.
0: Będzie o Zaza, dalej to się zobaczy.
1: A dalej to zobaczymy, zobaczy Natalia, co, jakie nam tu nowości wpadną. Już za chwilę uruchamiam właśnie głosowanie na stronie fastforwardcharts.com. Powoli możecie tę stronę odświeżać, bo tam za chwilę rozpocznie się kolejne głosowanie, które zakończy się w przyszłą niedzielę o godzinie 13. Głosować można codziennie na dowolną liczbę utworów. I tam już widzicie, że nasz numer jeden tutaj nic się nie zmienia. To zespół Innocent Spell z utworem Gate. Tydzień temu, jak no, nie graliśmy notowania, to właśnie oni objęli pozycję na szczycie naszej listy i jak widać udało im się ją utrzymać. Już przy Destiny wspominałem o festiwalu w Lubsku, to Innocent Spell również tam zagrają, więc jak widać obydwa zespoły będzie można sobie usłyszeć na żywo właśnie w Lubsku, który jest podobno takim troszkę Woodstockiem, jak nam dzisiaj Agnieszka napisała. To dziękuję wam za dzisiejszą audycję. Słyszymy się za tydzień w niedzielę o 18:00. Głosowanie na fastforwardcharts.com już uruchomione, więc teraz zostało nam już tylko zagrać nasz numer jeden. Do usłyszenia za tydzień i cześć.

0: Royal Republic Venus to miejsce drugie. No to za chwilkę już będzie wszystko jasne.
1: Tak, a my właśnie mamy syreny za oknem teraz.
0: Nie wiem, czy słyszycie, my troszeczkę.
1: No tak, nie wiem, może ktoś tutaj bardzo mocno zareagował na wyniki dzisiejszej listy. No mam nadzieję, że wy nie zareagowaliście aż w taki sposób. Ale my za chwilę odsłonimy ostatnią kartę 963 notowania Fast Forward Charts. A zanim to zrobimy, to oczywiście przypomnimy, że to my prowadziliśmy listę. No w sumie jest to oczywiste. Ale...
0: To, żeś powiedział.
1: Tak, no filozoficzne zdanie dosłownie można by w jakichś annałach zapisać. Listę prowadziliśmy ja, czyli Konrad Maciąg. Dziękuję wam, że byliście z nami do samego końca, czyli do numeru 1, który za chwilę nagramy. Listę prowadziłem i realizowałem, więc mam nadzieję, że wszystko było dobrze słychać. Razem ze mną listę współprowadziła Natalia Ostaszewska.
0: Cześć wszystkim i życzę wam miłego wieczoru.
1: Jak co tydzień zapraszam na audycję Natalii na Muzyczne Skrajności w czwartek o 20. Już trochę zdradziliśmy, co będzie, ale
0: no,
1: możesz
0: będzie,
1: przypomnieć.
0: Będzie o Zaza, dalej to się zobaczy.
1: A dalej to zobaczymy, zobaczy Natalia, co, jakie nam tu nowości wpadną. Już za chwilę uruchamiam właśnie głosowanie na stronie fastforwardcharts.com. Powoli możecie tę stronę odświeżać, bo tam za chwilę rozpocznie się kolejne głosowanie, które zakończy się w przyszłą niedzielę o godzinie 13. Głosować można codziennie na dowolną liczbę utworów. I tam już widzicie, że nasz numer jeden tutaj nic się nie zmienia. To zespół Innocent Spell z utworem Gate. Tydzień temu, jak no, nie graliśmy notowania, to właśnie oni objęli pozycję na szczycie naszej listy i jak widać udało im się ją utrzymać. Już przy Destiny wspominałem o festiwalu w Lubsku, to Innocent Spell również tam zagrają, więc jak widać obydwa zespoły będzie można sobie usłyszeć na żywo właśnie w Lubsku, który jest podobno takim troszkę Woodstockiem, jak nam dzisiaj Agnieszka napisała. To dziękuję wam za dzisiejszą audycję. Słyszymy się za tydzień w niedzielę o 18:00. Głosowanie na fastforwardcharts.com już uruchomione, więc teraz zostało nam już tylko zagrać nasz numer jeden. Do usłyszenia za tydzień i cześć.

0: na ekranie.
1: Siemaneczko, to jest na ekranie, a audycja o filmach, które warto oglądać. Z tej strony witam się ja, Marek Bączyński. Ze mną dzisiaj studio jest całkiem pokaźne, bo akurat właśnie z taką trochę obsuwą, aż 20-minutową, wchodzimy, ponieważ oglądaliśmy przed chwilą właśnie nasz dzisiejszy film, czyli Salo 120 dni Sodomy. Film, który tutaj też nasz pokaz zebrał właśnie publiczność, małą, ale jakąś. No i dzisiaj to też tutaj mamy w studiu. Jest ze mną Sebastian Borkowski.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Oraz debiutancko, tutaj jest tak specjalnie przyszli Julian Stosio.
3: Hej, cześć, dobry wieczór.
1: Jędrzej Gąsiorek.
4: Siema, siema.
1: I realizuje nas dzisiaj Mateusz Nowakowski. No i cóż, aktualności też raczej już nie ma co robić i tak wchodzimy tutaj z taką obsuwką, więc wszyscy tutaj czekacie na temat tego, co możemy, co powiemy o właśnie naszym dzisiejszym filmie, więc może taki najpierw mały wstęp co do niego. Sam film jest wyreżyserowany przez bardzo znanego włoskiego reżysera, może nie jakiegoś takiego topowego, ale jednak bardzo znanego, jeśli chodzi o historię kina włoskiego, czyli Pier Paolo Pasolini, reżyser bardzo kontrowersyjny, w zasadzie jakby całą karierę, całą swoją twórczość taką filmową zbudował po prostu na właśnie takim bardzo politycznym, bardzo polaryzującym i takim uderzającym przekazie. Już jego takie pierwsze dzieła, takie nawet filmy krótkometrażowe, ja sam oglądałem jeden właśnie taki na pewno raz na takim pokazie w kinie. Nie pamiętam już, jak się dokładnie nazywał ten short, ale no tam już tam były jakby takie pokazy takiej skrajnie lewicowej orientacji politycznej Pasoliniego, gdzie właśnie film był o aktorze, takim naturszczyku grającym ukrzyżowanego Jezusa, który ku ironii też na planie umiera z głodu. To jest jedno z takich przykładowych dzieł Pasoliniego. No i Pasolini też nie tylko tymi powiedzmy sprawami politycznymi żył, chociaż tutaj też w Salo jest to ważny wątek, ale też dużo jakby miał takiej powiedzmy przykładał uwagi do spraw właśnie takich pasji oraz seksualnych spraw. Bardzo dużą taką jakby częścią też kina Pasoliniego była ogólnie transgresja, czyli takie poruszanie widza w taki szokujący sposób, ale nie jest to taki szok po prostu dla samego szoku, jest to coś, co ma widza wstrząść i jakby myślę, że jeśli chodzi o Salo, to jest to idealny chyba właśnie przykład tej takiej pasolińskiej transgresji, która łączy te takie wątki seksualne z filozoficznymi oraz z politycznymi. No ale w ogóle o czym jest nasz dzisiejszy film? Sam tytuł nawiązuje do tytułu książki Markiza de Sada, która ma ten sam tytuł, opowiadający o czterech libertynach we Francji, którzy też się właśnie zamykają w zamku i spędzają te tytułowe 120 dni na po prostu najgorszych po prostu takich pasjach seksualnych, jakie można wymyślać, jakie istnieją. Sam film nasz w zasadzie bierze całą, adaptuje tą fabułę, tylko przenosi nas właśnie z tej Francji XVIII-XVII wiecznej do Włoszech w czasie właściwie pod koniec II wojny światowej, do ostatnich dni też tytułowej tutaj Republiki Salo, która była taką właśnie nazistowską marionetką we Włoszech. I widzimy losy czterech właśnie mężczyzn, których imion chyba nie znamy. Oni tutaj są nam znani jako książę, prezydent, biskup i magistrat, jeśli dobrze pamiętam. Którzy właśnie porywają już na samym początku chłopców, dziewczyny takie w okolicach 15 lat. To już nam od razu dużo mówi, jakiego typu to są ludzie. Jakby od tego początku porywania młodych ludzi, to jest już po prostu tylko w dół, jest coraz gorzej. Właśnie im dalej brniemy w film, tym bardziej ta cała taka szalona, seksualna, zdeprawowana orgia się postępuje i coraz to gorsze fetysze i jakieś właśnie takie szokujące widoki pojawiają się. To jest też w zasadzie cała fabuła, nie jest ona jakaś bardzo skomplikowana, cały sens właśnie jej jest w tym takim postępującym zgorszeniu, więcej też nie będę, więcej w zasadzie rozwodził się nad, no, nad tą kwestią fabularną, więc tutaj już jakby zwracam się do was, panowie, co wy sądziliście o naszym dzisiejszym filmie?
0: Ja myślę, że... tak, dzień dobry. Ten film zawsze tam figurował jakoś w mojej głowie jako no taki, jakaś, nie wiem, jakaś góra tam do zdobycia jako dla fana, dla kinomana, prawda? I zawsze jakoś gdzieś tam to było i figurowało jako coś takiego mega legendarnego, co trzeba obejrzeć. I no nie wiem, jestem po seansie tego, świeżo co jesteśmy po seansie tego. I jakoś, nie wiem, mam chyba mieszane odczucia, muszę przyznać całkiem. No nie wiem, czy mogę tak szczerze powiedzieć każdemu, że tak, stary, to naprawdę mega warto obejrzeć ten film. No nie wiem, w sensie może to jest kwestia teraz moich jakichś odczuć, co do takich świeżych, które muszą się uformować oczywiście po jakimś czasie i wtedy może doszedłbym do innego wniosku, ale szczerze powiedziawszy, niespecjalnie mi się podobał.
2: Mam wrażenie, że ten film jest taki bardzo polaryzujący, bo też trudno trochę przejść przez tą barierę takiego zgorszenia, takiego, który pokazuje w bardzo radykalnych po prostu metodach tych czterech panów. No ale mam wrażenie, że głównie to jest właśnie krytyka polityczna takiego faszyzmu, takiej skrajnej prawicy, jakiegoś takiego zamknięcia seksualnego, które prowadzi do takich właśnie aktów. Które panowie tam przedstawiali.
4: Ja bym wrócił do tego, co Marek wcześniej wspomniał o pewnej transgresji, która jest przedstawiona w tym filmie. Wydaje mi się, że on jest celowo perwersyjny, natomiast nie stara się tej perwersyjności odczarowywać. Jakby współcześnie mamy wiele dzieł kultury, czy to w filmie, czy to w sztuce malarskiej, które starają się w tym sensie zdjąć piętno z tej takiej nienormatywnej seksualności. Tutaj, no, jak wiemy biograficznie, Pasolini był otwartym homoseksualistą, mocno angażował się w sprawy polityczno-społeczne. Natomiast film Salo, gdzieś tam zestawiony z powieścią De Sada, chyba gryzie to z troszkę innej strony. Sad, który rzeczywiście wyznawał ten libertynizm, ja też nie wiem, przyznaję się, nie czytałem De Sada, ale wydaje mi się, że tam jest to przedstawione jako pewien właśnie manifest takiej wolności zmaksymalizowanej, tak? Pewnych perwersji seksualnych, które są według niego dopuszczone. Wydaje mi się, że to, co robi Pasolini, to przestawia ten nacisk z tych wszystkich tragicznych po prostu orgii, które nie są jakby konsensualne, na właśnie to, jak pewien system polityczny może działać z ludźmi, tak? To są właśnie młode osoby wzięte, w zasadzie porwane wbrew swojej woli, chociaż też widzimy tylko kilka postaci, które zostały porwane, tak? Jest to niedopowiedzone. Możliwe, że część z postaci, które pojawiają się w filmie jako więźniowie seksualni, mogły wyrazić zgodę na coś takiego. Przez całą długość filmu widzimy, no, szczególnie w ostatnim akcie, po prostu absolutną, bezwzględną rękę władzy czterech panów z wyższych sfer, którzy de facto są w stanie robić z podwładnymi tylko wszystko, co chcą w zasadzie. Ta perwersja uderza nas jako widzów, ale no nie wiem, ma gdzieś tam skłonić do przemyśleń nad jakimś po prostu systemem faszystowskim. Nie wiem, czy mnie to szczególnie uderzyło. Ten film był po prostu, był ciężki, tak? Nie jest to easy watch. Nawet pomijając to, że już nawet we współczesnym kinie gdzieś tam ta granica się przesunęła i widzimy dużo takich scen kontrowersyjnych, nieprzyjemnych dla oka, no tutaj ewidentnie tak historycznie Pasolini chyba rzeczywiście przelał te szale. Znaczy po prostu to, że Salo zostało wypuszczone, naprawdę było przełomowe, tak? Że w ogóle możemy...
0: Tak. tak graniczyło to z cudem. I to jest też o tyle śmieszne, że w ogóle ciekawe, jak to wszystko się potoczyło, gdyby sam reżyser właśnie dożył premiery tego filmu. I jakby się wtedy sprawy potoczyły, bo z tego, co tam teraz wyczytałem jakoś, to właśnie film był wypuszczony, ale po prostu często było tak, że na jakimś festiwalu była jego premiera i tam po 3 minutach praktycznie samego pokazu został jakby anulowany, tam kopie filmu były konfiskowane przez policję i to chyba dopiero w 1978 roku wrócił do obiegu z powrotem i tym razem już właśnie jako jakiś kult klasik, można powiedzieć. Więc tak, wzbudził oburzenie i to też mogę szybko dodać jako właśnie ciekawostkę, że właśnie Pasolini tutaj sprawnie tam trochę omotał producentów, no bo już od samego początku jakby, no wiadomo, że był już kontrowersyjną postacią, ale no mimo wszystko nazwisko jego przyciągało ludzi, pieniądze i jakieś tam zainteresowanie i pieniądze pewnie też. Ale Pasolini w ogóle to jakoś tak tam powiedział, że chyba tam seks jako krytyka kapitalizmu, coś takiego, czy społeczeństwa konsumpcyjnego właśnie. I w ogóle jakoś nie udostępniał scenariuszy tego filmu w pełni. Na przykład producenci mieli zakaz wchodzenia na plan. Sami aktorzy dowiadywali się, co się będzie działo praktycznie na samym planie, dosłownie tuż przed sceną. I uwaga, aktorzy wcielający się w tych młodych więźniów również były nieletnie, jak postacie grane przez nie. Także tak, tutaj moim zdaniem już sam fakt produkcji tego filmu bez jego przesłania powinien moim zdaniem tutaj wzbudzać i wywołać jakieś kontrowersje i tak właśnie zastanowić się nad tą też jakąś taką formą etyki i moralności, w sensie jako reżysera i nie wiem, podejście do innych aktorów, no nie wiem.
2: Ja też mam wrażenie, że ten film specjalnie ma tak naprawdę wybudzać tylko kontrowersje, bo tak naprawdę nie jest jakiś taki piękny, w sensie te zdjęcia nie są już takie...
5: Niektóre są.
0: Raz na jakiś czas tam będzie jakieś ładne, symetryczne ujęcie, wtedy można się pozachwycać, ale chwilkę potem już, nie wiem, jest też kamera z ręki czasami poruszająca się, albo te ujęcia no nie są wybitne.
2: Tak, tak, właśnie to mam wrażenie, że jest nakręcone tak trochę dokumentalnie jakby w pewnym sensie, żeby po prostu pokazać tylko taką najgorszą część tego, co przyswajały te osoby i jakoś właśnie wzbudzić tę kontrowersję i po prostu mam wrażenie, że to jest ciekawy film do obejrzenia, żeby po prostu odhaczyć go z listy i mieć jakąś taki scope na inne filmy, ale czy on jest faktycznie takim bardzo dobrym filmem, to tak nie wiem, nie powiedziałbym
0: też
2: chyba.
0: Pytanie, czy jest ważnym filmem?
2: Mam wrażenie, że na pewno jest ważnym filmem, bo przedstawia takie rzeczy, które żaden inny film w sumie nie zdołał czegoś takiego osiągnąć, bo po prostu no nie było jak, bo zakazano by tego dosłownie.
0: No tak, ja myślę... mówię, że teraz współcześnie już trochę się ucichła ta postać, ale współcześnie mamy Larsa von Triera, tak, które też podobnie, ale to co innego.
5: No, Lars von Trier to też... Nie jestem wielkim fanem, gdy tutaj na przykład właśnie akurat muszę przyznać, że akurat mi się Salo naprawdę całkiem jakby w wartościach takie, które można analizować, jakoś tam mi się podobało, no bo jednak jeśli chodzi o jakiś taki komfort albo nie wiem, entertainment, który mam z tego filmu, no to wiadomo, że znikomy, jeżeli w ogóle jest jakikolwiek, to jest to film bardzo ciężki do przebrnięcia, ale no jest jakby tutaj, wydaje mi się, że naprawdę jakby dużo na co można jakby zwracać uwagę, jakby tak sobie właśnie rozkminiać, im dłużej sobie jakoś ten film przetrawiasz, to jest chyba nasz minus, nasza tutaj wada, że jesteśmy tak bardzo świeżo, więc ciężko jest to wszystko tak od razu wyciągnąć. Ale mi się właśnie wracając do tego, co tutaj zapytałeś się ty, Seba, czy ten film jest w ogóle ważny, to mi się wydaje, że jak najbardziej i to jest już jakby z samego takiego jakby z takiej samej racji bytu film, który tak bardzo w ogóle popycha jakby to, co można pokazać jakby w ramach medium filmu i to nie popycha tego, tych granic dla po prostu samego tego jakby popychania, tylko jeszcze próbuje dodatkowo coś tym powiedzieć. Mi się wydaje, że to jest taki film wyjątkowo jakoś taki przemyślany, czy jakby czy jest może za bardzo jakiś przeintelektualizowany, czy jest taki pretensjonalny, no to już jest co innego, bo to już jakby jak najbardziej można nad tym się spierać, ale no kurde, to jest dosłownie jedyny film, pierwszy film dotychczas, jaki widziałem, który miał swoją bibliografię na samym początku i to też bibliografię z Rolandem Barthesem, Simone de Beauvoir i tam właśnie innymi takimi bardzo inteligentnymi autorami. Więc jakby dla mnie to jest takie no naprawdę jakby imponujące, że to nie jest powiedzmy na jakimś poziomie typu, nie wiem, serbski film, że to jest po prostu taka ekstremalna przemoc, żeby po prostu była ekstremalna przemoc. Albo no właśnie wracając do tego Larsa von Triera, no nie wiem, mi się przypominają te filmy, saga, znaczy duologia Nimfomanka, która też, no jakby pierwsza część okej, jest całkiem dobra, ale no druga część już tak schodzi na tak niski poziom i właśnie tam też coś takiego mi się wydaje von Trier próbował zrobić, ale właśnie bez jakby jakiejkolwiek takiej, nie wiem, jakiegoś takiego wysiłku intelektualnego, który tutaj Pasolini próbuje podjąć.
2: Ja też mam wrażenie, że można ten film porównać do eseju trochę, bo on jest skupiony w 100% na przekazie i te wszystkie jakby opisy, które są w jakichś nowelach albo coś takiego, po prostu za bardzo tego nie ma. I też w ogóle co ciekawe, zapomniałem o tym powiedzieć, że na początku w ogóle te osoby, które są tam, będą więzione, jest czytany taki zbiór po prostu pewnych zasad. Jest od razu kategoryczne zabronienie takiego każdych aktów seksualnych, takich konsensualnych i takich, że tak powiem, normalnych, I guess. Po prostu jest od razu powiedziane, że to musi być incestual do tego jeszcze. To było dosyć ciekawe.
4: Ja się trochę nie zgodzę. Znaczy, jak z tego co zrozumiałem, to powiedziałeś, że ten film właśnie ma taką formę głównie eseistyczną i że od tego ja moim zdaniem totalnie nie. Znaczy i zdjęcia, i w ogóle przebieg fabuły bardzo moim zdaniem przylega do powieści. Zakładam, że jakby Desad mógł to tak przekazać. I ten kodeks, może wszystko, no
0: to jest... Są rozdziały części.
4: Są rozdziały części, no tak, ale jakby to do czego piję teraz, to jest to, że właśnie gdzieś tam Pasolini przeprowadził tą krytykę faszyzmu, która wcale nie była tak subtelna. Znaczy, wydaje mi się, że to jest na przykład tak jak mówisz, nie? Jedna z pierwszych scen, właśnie czytanie tego kodeksu, po prostu zbioru zasad, tam część po prostu... Tych władców w pewnym momencie powołuje się na to, że faszyzm jest najprawdziwszą formą anarchii, tak? Gdzie po prostu brak władzy przejawia się w jakiejś władzy. Ten zakaz aktów seksualnych konsensualnych, zakaz w ogóle jakichś aktów religijnych, to wszystko, nie? To jest zżyte z jakimś właśnie systemem faszystowskim. Nie wiem, czy Pasolini był zadeklarowanym komunistą, na pewno przejawiał poglądy lewicowe.
5: Wydaje mi się, że był zadeklarowanym komunistą. Chyba nawet był jakby członkiem Komunistycznej Partii Włoch, ale to już bym musiał zweryfikować, zresztą mogę w tym momencie.
4: Tak, ale też jakby no, o tym filmie nie można mówić, nie wspominając o przedstawieniu ciała. Po prostu ciało, które też jest jakby silnie zżyte z faszyzmem. Przede wszystkim tak, no wszystkie postacie, znaczy postacie podwładnych, tak, oczywiście za wyjątkiem tam magistrów, prezydentów i biskupów, są to po prostu postacie piękne, młode, witalne, przeseksualizowane od pewnego momentu, tak, kiedy przekraczają te wrota, natomiast we władcach widzimy pewną stagnację, takie scementowanie, czystą perwersję, tak? Wydaje nam się, że w pewnym momencie tym postaciom właśnie, które są tam uwięzione, część tych aktów zaczyna odpowiadać po prostu. Widzimy, jak część chłopców, w zasadzie jeszcze nie mężczyzn, gra w karty, jest ucieszona, kiedy słuchają historii z niezwykłymi detalami a propos jakichś aktów seksualnych w młodości tych ich władców, właśnie widać uśmiech na ich twarzach, tak? Wydaje się, że tutaj, no, Pasolini napisał taki esej, do tego akurat zaglądałem, o tym jakby co się stało ze świetlikami, nie? To jest taka metafora świetlików Pasoliniego, on właśnie opowiada się gdzieś tam przeciwko konsumpcjonizmowi, takiemu wypłowieniu włoskiej wsi i mówi, że wraz z tym wzrostem gospodarczym po prostu te magiczne świetliki, które dawały kawałek światła na włoskiej wsi, zostały po prostu zamienione na gigantyczne białe reflektory. Wydaje się, że tutaj ta sfera seksualna, sfera cielesna, która w młodym wieku tych naszych postaci jest odkrywana, jest magiczna, jest bardzo łącząca, staje się po prostu zmechanizowana pod tą, nie wiem, twardą ręką władzy, tak? Te postacie, no, ma to oczywiście jakiś pik w tym ostatnim akcie, gdzie są to po prostu nie dość, że jakieś akty seksualnej przemocy, to są to po prostu akty terroru, tak? No nie wiem, obcinanie języka, podpalanie genitaliów. Widzimy to wszystko, że sprawia nie tylko przyjemność poprzez po prostu oglądanie jakiegoś młodego, witalnego ciała, ale przez też absolutną kontrolę i maksymalną władzę, nie? Wydaje się, że jakby może być to w kontrze do tego libertynizmu wyznawanego przez Sada, gdzie ta maksymalna wolność właśnie według Pasoliniego no, spoczywa w rękach czterech jednostek, tak? A wszyscy działają na to.
0: Tak, tutaj jeszcze wtrącę może, nie wiem, czy jakoś pewnie się fajnie odniesie do tego, co mówiłeś, że jakby odnośnie poglądów właśnie Pasoliniego i odnośnie tego, jakim film ten miał być krytyką społeczeństwa konsumpcyjnego, i tutaj będę cytował za właśnie Pirem Paulem Pasolinim, który uważał, że seks jest niczym innym jak alegorią uturowania ciała w rękę władzy. Uważam, że konsumpcjonizm manipuluje ciałami i gwałci je tak samo jak rebutonazizm, a do tego powiedział, konsumpcjonizm uważał konsumpcjonizm za faszyzm gorszy od klasycznego, ponieważ faszyzm klerykalny tak naprawdę nie przekształcił Włochów, nie wszedł w nich. Było to państwo totalitarne, ale nie totalizujące. Tak tutaj mówię.
2: Ja też bym jeszcze napomknął a propos tych więźniów, że w pierwszych scenach był faktyczny wybór tych więźniów, że ci mężczyźni wybierali właśnie piękne osoby do tych rytuałów. I też mam wrażenie, że wiek jest ważny, bo to też przedstawia jak takie... Taka polityka właśnie może uformować człowieka, jak się tak ją idealizuje. Jakby, bo ludzie w takim wieku, właśnie 14-15 lat, to jest taka polityczna glina, którą można po prostu ulepić.
0: Uformować
2: właśnie. I mam wrażenie, że tam w tym filmie było pokazane, że niektórzy z tych chłopców, głównie tak tam chyba tylko chłopców, właśnie do tej ideologii przylegli po tym, jak zobaczyli, że ta władza jakoś jednak ma takie jakiś, może nie sens, ale że daje, no po prostu daje władzę, że władza daje władzę po prostu, no.
5: Dla mnie to też było takie, w sensie relacja między tymi właśnie czterema faszystami, a całą jakby resztą tych młodych ludzi, była dla mnie takim jakby, nie wiem, sparodiowaniem, czy jakby właśnie takim skorumpowaniem trochę takich ideałów faszystowskich, gdzie by faszyzm jako ideologię cały jakby w dużej mierze ma taką fiksację i obsesję na punkcie jakby właśnie na punkcie siły, na punkcie takiej witalności oraz no właśnie młodości. No przecież jakby wystarczy sobie zobaczyć jakieś takie plakaty propagandowe albo filmy propagandowe właśnie z faszystowskich Włoch albo właśnie z nazistowskich Niemiec, jakie tam jest po prostu skupienie na takich właśnie młodych mężczyznach silnych, którzy jakby są tą taką jakby podstawą tego nowego, silnego narodu, którzy właśnie są takim, no jakąś taką, nie wiem, tą dźwignią tej partii faszystowskiej. I tutaj są, tak mi się wydaje, wzięte w takie krzywe zwierciadło, gdzie ta obsesja, wynoszenie tego na piedestał jest wzięte w taką najgorszą możliwą interpretację tego, gdzie oni dosłownie po prostu się zabawiają tymi młodymi ludźmi i tak właśnie się nie wiadomo jak zachwycają nad ich młodymi, takimi witalnymi, gładkimi ciałami. I to jest takie właśnie, wydaje mi się, że to jest taka całkiem w ogóle trafna krytyka takiej właśnie ideologii faszystowskiej, jakby ich poglądów na chociażby na młodzież, na cielesność, ale też jest to takie właśnie dla mnie przynajmniej takie strasznie no właśnie odrzucające, takie, że naprawdę czujesz się obrzydliwo, jak oglądasz te rzeczy w tym filmie, więc działa to dla mnie tak podwójnie w ogóle.
4: Tak, tak. No właśnie powiedziałeś bardzo ważną rzecz, w sensie to, że do tego faszyzmu trzeba jakoś przylgnąć, trzeba to łyknąć, nie? Ja z tego filmu zapamiętałem to, że wszystkie momenty, kiedy któryś z więźniów, no głównie tych chłopców, był zadowolony, to był moment, kiedy stał w pozycji władzy, na przykład miał karabin, na przykład miał pistolet. Po prostu oni zostali tym zafascynowani, pomimo że sami doświadczali tych nieszczęść, pomimo że widzieli, jak ich współwięźniowie doświadczają jakby tych tragicznych aktów przemocy, ale jednak gdzieś tam ich to zaciekawiło, tak? Że możemy być, nie wiem, po tej drugiej stronie, możemy pójść z tym ruchem, który zawsze jest witalny, zawsze się opiera na sile, na życiu, na zdrowiu i właśnie na jakiejś takiej dziwnej, scementowanej opozycji. Jeszcze tak bardziej, nie wiem, metafilmowo, wydaje mi się, nie wiem, czy Pasolini by się z tym zgodził, ale chyba nie nazwałbym tego filmem, tego filmu sztuką dla sztuki, nie? Rzeczywiście Pasolini zawsze ma jakieś tam ambicje po prostu komentarza polityczno-społecznego.
6: Zawsze był przekaz społeczny.
4: Zawsze był przekaz społeczny, dokładnie, dokładnie tak. I wydaje mi się, że no, tak nie wiem, jak miałbym to podpiąć pod jakąś taką terminologię filmową, to powiedziałbym, że zdecydowanie jest to film awangardowy po prostu, nie? Znaczy jest jakiś przeskok w tym, co jest w ogóle akceptowalne w ukazaniu, w wejściu, nie mówimy tutaj wiadomo o mainstreamie, ale w ogóle co można pokazywać, co można komentować, tak? Ten film nie ma być właśnie ukazaniem jakiejś absolutnej perwersji, tylko zarazem komentarzem politycznym. On nie jest wygodny, on nie jest ładny, też nie ma taki być. Wydaje mi się, że właśnie ja nie odczułem, że on jest przeintelektualizowany. Nie miałem takiego wrażenia. Rzeczywiście były momenty, gdzie po prostu monologi tych władców tak troszkę zahaczały o taki skrajny intelektualizm, ale w porównaniu jakby z całością filmu, gdzie doświadczamy tych po prostu scen transgresji, tego nie było tak dużo, nie? To jest film, no, dwugodzinny, gdzie przez, nie wiem, 90% widzimy po prostu jakieś sceny dantejskie. Pasolini chyba chce nam przekazać to, że jest to temat, na który można rozmawiać, nie? On ma być kontrowersyjny, ten film ma wzbudzać pewną debatę publiczną, musimy o nim rozmawiać, nawet chociażby przez to, że jest on kontrowersyjny, nie? Ale przy późniejszym zetknięciu się z taką sytuacją mamy już to doświadczenie. Nawet jeżeli ono jest fikcyjne, nawet jeżeli jest wzięte z desada, jeżeli nigdy nie miało miejsca, chociaż wydaje się, że mogło mieć miejsce gdzieś tam właśnie w krajach faszystowskich, to będziemy już świadomi tego, jakie konsekwencje się z tym wiążą. Taki właśnie metakomentarz zarówno polityczny, jak i filmowy w ogóle, tak? Że kino nie ma służyć jedynie rozrywce, ale również takiej jakiejś refleksji.
6: Dokładnie, mi tutaj też jakby, jeśli chodzi o ten wątek taki metafilmowy, to tak jak wspomniałeś tutaj, Julian, jest tutaj jakby trochę właśnie takiej awangardy w tym filmie, ale dla mnie też co ciekawe, to, że czuć w nim też w ogóle tradycję kina włoskiego, mianowicie tutaj się odnoszę do nowego realizmu włoskiego, właśnie nurtu świeżo po II wojnie światowej w kinie włoskim, gdzie jakby cały jakby tutaj ruch reżyserski we Włoszech się nagle obrócił w stronę robienia takich filmów mocno skupionych na problemach społecznych Włoszech, tak dopiero po II wojnie światowej. Było to takie mocne zerwanie właśnie z tą linią taką propagandową z czasów faszyzmu, gdzie wszystko było super i filmy pokazywały tą siłę i potęgę narodu włoskiego. Nagle jakby wracamy do rzeczywistości i widzimy całą na przykład ogromną biedę we Włoszech, jak na przykład to widać, nie wiem, w Złodziejach Rowerów, czy na przykład właśnie problemy życia na wsi, na biednej wsi, w Gorzkim Ryżu. I tutaj też właśnie wydaje mi się, że Pasolini wyciągnął trochę właśnie z tej tradycji kina nowego realizmu włoskiego, mianowicie idąc z tego przekazu, biorąc ten przekaz społeczny, ale też właśnie biorąc ten taki bardzo surowy, bardzo taki bez jakby upiększeń, bez koloryzowania styl nagrywania w ogóle tych zdjęć. Jak to już wszyscy wspomnieliście, że ten film, no, poza jakimiś takimi symetrycznymi ujęciami, no to faktycznie nie jest jakiś bardzo piękny. Tutaj jakby te ujęcia są takie brudne w ogóle, jakby no to też tak dodaje w ogóle do samej scenerii. Ona jest taka właśnie bardzo jakaś taka, no, I tak samo odrzucające, jak w ogóle wszystko, no, co się dzieje dookoła, jakby wszystko było to już, nawet to otoczenie jakby tak właśnie spaczone przez to, co się dzieje w środku tej willi, więc dla mnie jest to bardzo ciekawe właśnie oglądać ten cały film, myśląc o właśnie jakby o tym takim kontekście, z którego tak mi się przynajmniej wydaje, że on wyrósł, czyli właśnie z tego takiego świeżo powojennego kina włoskiego.
2: Ja też mam wrażenie, że ta cała surowość tego filmu jest też częścią przekazu, żeby pokazać, że faszyzm nie ma subtelności, nie ma takiej zawiłości w ideach, tylko po prostu jest to, co jest, i jest wszystko z góry narzucone trochę, i właśnie nie ma jakby trochę miejsca na jakieś niuanse.
6: Tak, jakby też te ujęcia, te symetryczne ujęcia, te, które są takie bardzo właśnie ułożone, powiedzmy, też mi się wydaje jakoś tak jakoś odnoszą do tej takiej właśnie znowu ideologii faszystowskiej, tego takiego właśnie racjonalizowania wszystkiego, takiego właśnie porządkowania wszystkiego, tak jak no dosłownie słynne słowa Benita Mussolini, pociągi muszą przyjeżdżać na czas. To tak samo mi się tutaj wydaje, że to takie układanie ujęć w taki bardzo twardy porządek jak najbardziej się odnosi do tego właśnie, jak faszyści, przynajmniej ci klasyczni, próbowali układać tą rzeczywistość, gdzie tutaj nawet możemy pomyśleć o jakimś takim ekstremie, gdzie nawet ta rzeczywistość, meta rzeczywistość filmu dosłownie jest układana przez właśnie ten taki skrajny faszystowski porządek.
4: Tak, no jakby szczególną lokalizacją w tym filmie jest po prostu ta posiadłość, w której się dzieje cała akcja, tak? Nic nie wykracza poza to. Po prostu mamy jakiś dogmatyczny obraz. Co ciekawe, też właśnie w tym kodeksie zakazują jakichkolwiek właśnie, nie wiem, powiązań religijnych, tak? Tak się jakby często wiąże po prostu jakieś wierzenia religijne z pewnym zamkniętym systemem wierzeń, które nie dopuszcza nic pomiędzy. Jest też jakby o tyle właśnie absolutnie totalny, można powiedzieć, że wszystko sobie usprawiedliwia, tak? Mówimy, nie wiem, o cudach, mówimy o właśnie wierze, a nie wiedzy. No podobnie w tym systemie faszystowskim, w tej alegorii Pasoliniego, jesteśmy zamknięci w posiadłości. Działa pewien już ukuty porządek społeczny, wyznajemy konkretne zasady, każdy akt niesubordynacji zostaje po prostu jakby w konsekwencji ukarany i widzimy to, tak? Postacie robiące w zasadzie jakby proste rzeczy w stylu, nie wiem, chowanie fotografii pod poduszką, żeby pamiętać też o innym świecie, który istnieje poza posiadłością, są po prostu absolutnie karane, tak? Postacie, które właśnie angażują się w jakieś relacje seksualne ze sobą, bez uprzedniego rozkazu władzy, również są karane. Tak więc wydaje się, że no tak, w sumie mam wrażenie, że im dłużej o tym gadamy, ta alegoria ideologii faszystowskiej jest coraz to bardziej wyraźna, a jeszcze chciałem tak zadać wam wszystkim pytanie, bo tak mi przyszło na myśl, że no jak mówimy, że Pasolini wielkim reżyserem był, to jest w zasadzie taki truizm, nie mówimy o tym nic innego, ale chyba zgodzimy się wszyscy, że był on jakiś tam awangardowy, rewolucyjny. Zacząłem sobie myśleć, czy współcześnie, gdzieś tam, nie wiem, po XX wieku może jeszcze żyjące są takie osoby, które może nie tyle ukuły jakiś swój własny styl rewolucji w kinie, ale dopuściły się jakiegoś takiego dużego przeskoku, nie? Nie wiem, czy przychodzą wam jakieś nazwiska na myśl. Ja bym powiedział, że tak właśnie, jak wspomnieliście wcześniej o tym, że ten film ma niejako formę dokumentalną, jesteśmy wrzuceni z kamerą poprzez jakiegoś zamkniętego świata, no to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy po prostu, tak? Jakieś współczesne filmy dokumentalne, nie? Czy macie jakieś tam...
6: Ja myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, ale to jest takie pytanie, jakby na którym się warto tak zastanowić, więc tutaj proponuję zrobić taką przerwę na jakiś utwór muzyczny, my się tutaj w międzyczasie namyślimy i możemy potem do tego pytania wrócić. Więc posłuchajmy utworu Spiked od Bilk. To było Spiked od Bilk. No i my tutaj wracamy, żeby odpowiedzieć na pytanie Juliana. Może Julian przypomni naszym słuchaczom, jak brzmiało to pytanie.
4: A tak, no przyszło mi na myśl po prostu, czy w porównaniu z Pasolinim jakby współcześnie też są postacie kinowe, które dokonały jakiegoś takiego silnego komentarza społeczno-politycznego, że możemy mówić o ich jakimś szczególnym stylu komentowania. No ja tak szybko wrzucę, jakby pierwsze, co mi przyszło do głowy, to jest taki dokument, to jest po prostu jednostkowy dokument, ale bardzo gdzieś tam się z tym wiąże, po prostu The Art of Killing, jakby o Legionie Śmierci w Indonezji. I ten film też jest jakby spowity wieloma kontrowersjami. On oczywiście nie został wypuszczony w Indonezji. Dopiero po chyba kilkunastu latach został wpuszczony nie do obiegu publicznego, ale jedynie dla studentów gdzieś tam studiów artystycznych i filmowych. No ale oczywiście ponownie został zbanowany, nie? Wydaje mi się, że po prostu to do czego nawiązuje, to jest to, że może nie szukamy teraz takich kontrowersji, takich tematów politycznych, bo to się nie sprzedaje, nie wiem, bo mamy te informacje z innych źródeł, ale może nie, może jestem w błędzie.
7: Tak, to ja teraz, przepraszam, to jest ciekawe pytanie, ale chciałem powiedzieć, przyjąłem się właśnie, że istnieje, tutaj wspomniałem, że jest taki film o Holokauście z 85 roku, tak, czyli to jednak nie jest ten XXI wiek, ale tak, który no, jest jego tam praca nad tym trwa 11 lat, to jest w reżyserii Klauda Lanzmana i film sam trwa 9,5 godziny. I to jest tak, w całości dokument i naprawdę ma bardzo, bardzo dużo rozmów i materiałów archiwalnych właśnie a propos Holokaustu i II wojny, a jakoś w związku z tym, jak sobie pomyślałem o właśnie tematyce Holokaustu, to przyszło mi do głowy film niedawny Strefa Interesów. I myślę, że tutaj bardziej z tego co wiem, można właśnie się skupić na takim komentarzu społecznym. Tak, tutaj film jest o rodzinie, która mieszka obok obozu zagłady i po prostu toczy tam normalne życie. Także myślę, że cieszę w ogóle teraz szczególnie, prawda, w kontekście tych wydarzeń, które dzieją się w Gazie i to, co Izrael właśnie robi w Palestynie, to myślę, że to jest całkiem takie adekwatne i na czasie, no, nie wiem. Tak.
2: Ja też mam wrażenie, że jest coraz mniej takich filmów przez to, że po prostu świat zmierza ku takiemu indywidualizmowi bardziej, że jakby nie ma takich masowych idei, ale i właśnie to zmierza na przykład, a propos filmów współczesnych, to A24 ma tak naprawdę wszystkie filmy o jakiejś grupie osób albo o jednej osobie i to jest właśnie takie studium charakteru po prostu tej jednej osoby albo przedstawia sytuację, w której się znajduje ta osoba, jakby jak to wpływa na jej psychikę i tak dalej. A te wszystkie właśnie filmy a propos strefy interesów, no to też jest jakby, to są idee masowe, które jednak są z II wojny światowej, także to nie jest takie współczesne.
4: Właśnie do tego chciałem wrócić, że trochę przeformułuję to pytanie. Chodzi mi o komentarz współczesny, rzeczywiście to co Jędrek powiedział, no strefa interesów jakby opowiada o zdarzeniach sprzed tam 80 lat. Teraz mi wpadł do głowy jakby film, który mi się absolutnie nie podobał, Adama McKaya, Nie patrz w górę, który miał być właśnie krytyką jakiegoś, nie wiem, społeczeństwa amerykańskiego.
6: Też mi właśnie tak minął ten film w głowie.
4: Prawda, pewnego, nie wiem, populizmu po prostu, takiego trochę sprowadzenia mediów do rozrywki i takiej właśnie, nie wiem, niemocy opowiadania w ogóle o jakimś takim bliskim zagrożeniu i zupełnym ignorowaniu tego. Z tym, że mój problem z tym filmem był taki, że on miał konwencję komediową, tak? Jakby skupił się na tych wydarzeniach, po prostu parodiował pewne... Tak. Parodiował pewne już obecne postacie, ale gdzieś tam, no nie wiem, wychodziło się z tego filmu z uczuciem, że on po prostu wyśmiewał pewne współczesne postacie i konwencje, tak? Tak samo, nie wiem, w Polsce mamy naszego reżysera Patryka Wege, który również stara się jakby czynić takie komentarze, nie?
7: Tak, teraz Putin, prawda?
4: Teraz Putin, tak? Putin... Ale w zasadzie wszystko, tak? Jakieś komentarze odnośnie, nie wiem, instytucji społecznych w Polsce, w ogóle kwestia polityki, władzy, służby zdrowia, ale jakby moim naczelnym problemem jest to, że wszystkie te filmy zawsze biorą na warsztat konkretne postacie, konkretne sytuacje i nie skupiają się na jakimś zjawisku. Komentarzu społecznym, na zjawisku, a jedynie wytykają jakieś wady konkretnym postaciom, które są absolutnie sparodiowane, nie? W strefie interesów, no rozumiem, że też opowiada to historię pewnej rodziny, tak? I takiej znieczulicy wobec zagłady, ale robi to w innej konwencji, tak? No bierzemy sobie po prostu jakąś konkretną rodzinę, a nie naśmiewamy się z postaci obecnych w naszym życiu doczesnym. Zatem wydaje mi się, że to jest absolutne spłycenie tych wszystkich problemów do konkretnych osób i wychodząc z takiego seansu bardziej możemy sobie porozmawiać o tym, jak ta postać została śmiesznie przedstawiona, a nie o tragedii, która się wiąże z pewnym zjawiskiem.
2: Jeszcze a propos takich filmów, to mi się nasunął Walk the Dog z 1997 roku.
6: Dosłownie kilka dni temu go oglądałem, tak dwa dni temu.
2: Tak, to jest taka satyra, taka no, czarna komedia, satyra, trochę krytyka właśnie Ameryki, tego systemu politycznego, jak to wygląda. Generalnie nie wiem, czy oglądaliście.
6: Ja dwa dni temu.
2: Tak, no to generalnie w tym filmie chodzi o to, że prezydent tam zmolestował kogoś tam.
6: Tak, jest skandal polityczny, tak, że skandal. Jest przyłapany na jakby właśnie takim trochę jakby zgwałceniu, ale nie do końca. Tak. Nieletniej dziewczyny, więc...
2: I właśnie jest, że tak powiem, no jest taki reżyser po prostu, który musi w mediach przedstawić jakąś bardzo dużą rzecz, żeby odwrócić uwagę od tego, że prezydent zrobił coś okropnego.
6: Bo
2: żeby...
6: w końcu ten skandal wychodzi na jaw tydzień przed wyborami.
2: Tak, tak, właśnie, a on jakby znowu chce być wybrany, bo to tak. pierwsza tura dopiero była. I po prostu to zmierza do takich tak bardzo dziwnych momentów, na przykład, że w mediach jest powiedziane, że Ameryka wypowiedziała wojnę Albanii. I po prostu są przedstawiane jakieś tam rzeczy, są typu jak zbombardowane
6: tak,
2: domy i
6: tak dalej. Tak, po prostu fingują całą wojnę z Albanią.
2: Tak, fingują całą wojnę i do takich ekstremum, że robił piosenkę jakby taką wojskową trochę jakby, a propos tej wojny w Albanii, która się w ogóle nie dzieje.
6: Tak, jeszcze ten fabrykują bohatera wojennego, jeszcze tam później okazuje być jakimś po prostu randomowo wziętym więźniem. W ogóle tutaj też mogę trochę wspomnieć o swoich filmach, bo tak właśnie nie miałem trochę szansy. Ale jakby, gdy tak się nad nimi zastanawiałem, tak zauważyłem taki właśnie mi się wydaje problem, czy problem, czy może po prostu zwykła charakterystyka tego, jak jakieś takie próbowanie rozmawiania o jakichś problemach społecznych dzisiaj może wyglądać, bo jak spojrzymy na właśnie na te filmy Piera Paolo Pasoliniego, czy Cinema Verite, czy właśnie nowego kina włoskiego, nowego realizmu włoskiego, no to jest taki przekaz społeczny, który jest bardzo taki bezpośredni oraz szczery. On jest taki bardzo z serca, jeśli inaczej tego nie mogę powiedzieć, a wydaje mi się, że właśnie współcześnie jest nam bardzo trudno nie tylko właśnie jakby w sztuce, ale też tak ogólnie między nami tak opowiadać o takich właśnie rzeczach, rzeczach takich autentycznych, bez jakiegoś takiego próbowania, nie wiem, deprecjonowania ich jakąś taką ironią, czy jakąś właśnie taką satyrą. Stąd może właśnie na przykład dlatego Don't Look Up przyjmuje taki, powiedzmy, dobry temat do obgadania, ale właśnie w takiej dziwnej satyrze. I tutaj też mi jakby się rzucili jakby moi tutaj jakby reżyserzy, którzy tak mi przyszli do głowy. No pierwszy to jest Todd Solondz, który tak właśnie nagrywał na przełomie lat 90. i 2000. Tutaj na przykład mi się, moim zdaniem najlepszy film, też chyba za który jest najbardziej znany, czyli Happiness, opowiada o takiej bardzo dużej grupce ludzi, których ogólnie łączy tylko to, że jakby są przedstawicielami takiej właśnie białej klasy średniej z przedmieść w Ameryce. To jest w ogóle coś, co jakby Todda Solondza było takim motywem w jego sztuce, takim przewodnim. Czyli właśnie amerykańska klasa średnia na przedmieściach oraz jakby takie jakieś takie mroczne sekrety, które oni mają, oraz jakieś takie zboczenia ich happiness to właśnie tak bardzo dobrze obrazuje, przedstawiając nam losy tych wszystkich bohaterów, które i jak ich te życia personalne się po prostu nagle rozwalają przez cały jakby taki jakiś bagaż emocjonalny i takie jakieś takie absurdalne i no, czasami też po prostu takie bardzo, nie wiem, poruszające czy też oburzające jakieś rzeczy, które ukrywają przed całym światem, które są schowane w tym takim właśnie przedmieściowym świecie. Film jest genialny, ale właśnie też jest przesiąknięty taką ironią i takim bardzo czarnym humorem. Tutaj akurat jakby powiem, że Todd Solondz bardzo dobry jest w tym takim czarnym humorze i to jest jakby jak najbardziej silna strona tego filmu, ale wciąż wydaje mi się, że jest tutaj charakterystyczne to takie właśnie ubieranie, takie właśnie też w sumie ciekawe jakby rozmowy o tych właśnie takich nieoczywistych sekretach oraz właśnie jakichś takich bolączkach tego takiego niby idealnego życia na przedmieściach. I też drugi film, który tak samo mi jakby się tak jakoś wpasował w tą rolę takiego właśnie przekazu społecznego, współczesnego też, na współczesne problemy, który tak samo jest przesiąknięty taką ironią, który w zasadzie nie potrafi powiedzieć tej swojej historii bez tego tego czarnego humoru, tej ironii, czyli Substancja Caroline Fargeet z poprzedniego roku, jeśli się oczywiście nie mylę, tak, z poprzedniego roku. No, film, który też już chyba wszyscy o nim słyszeli, którzy się przynajmniej interesują filmem. No, też uważam, że jest to film bardzo dobry mimo wszystko, bo jakby po pierwsze ma jakby faktycznie się zabiera do tej jakby rozmowy na temat tych jakby oczekiwań, które są tak niszczące i jakby które są takie po prostu miażdżące dla jakby takiego poczucia w ogóle samego siebie, poczucia własnej wartości dla, no tutaj w filmie jest to pokazane jakby w efekcie jaki ma dla kobiet, ale mi się wydaje, że jest ogólnie uniwersalne jakieś takie właśnie szersze oczekiwania społeczne do tego jak wyglądasz, jak się prezentujesz na tym właśnie jak ludzie jakby muszą to konfrontować z tą taką oczywistością, że się starzeją, że się jakby no w dłuższej takiej perspektywie rozpadają. I też jakby mi się bardzo w ogóle podobało właśnie tutaj podejście Caroline Fargeet, która jakby wykorzystała do tego przekazu medium horroru cielesnego, który jakby mi się wydaje jest idealny do właśnie do takiej historii, żeby jakoś ją tak naprawdę podkręcić, żeby tutaj podkreślić ten jakby szok i jakby obrzydzenie tym, jak bardzo tutaj bohaterka protagonistka niszczy swoje ciało właśnie dla tych społecznych oczekiwań, ale wciąż też jest właśnie wszechobecna ta no komedia, która jakby no też szczerze powiedziawszy jest fajna w tym filmie, jest bardzo dobra, ale czy jest konieczna? No nie wiem, jakby David Cronenberg też potrafił robić filmy o body horrorze, które też potrafiły jakby mówić o czymś, tak na przykład no słynny Videodrome, ale bez, albo no przynajmniej z takim minimalnym humorem, więc...
2: Właśnie mi się przypomniały filmy idealne, a propos krytyki idei, bo to są filmy z Bliskiego Wschodu dosłownie. Mm-hmm. Właśnie dwa filmy irańskie, które ostatnio widziałem, znaczy ostatnio. Jeden nazywa się Niedźwiedzie nie istnieją, bodajże, polski tytuł. I opowiada o... to jest taki bardzo meta film, że tak powiem, to jest 3 lata temu został wydany. Opowiada o takim reżyserze, który pracuje w Iranie, ale aktorzy zostali wysłani do Turcji, żeby tam kręcić film pod takim pretekstem, że tak naprawdę uciekają z Iranu i on ten film reżyseruje, będąc w Iranie w takiej małej wiosce, która ma takie bardzo bardzo spaczony pogląd w ogóle na wszystkie sprawy społeczne, że oni egzystują w takiej bańce, jakby jest bardzo linczowski też, bo ten człowiek jest po prostu posadzony w takim bardzo dziwnym świecie, w którym tak naprawdę żył wcześniej, ale teraz właśnie to jest miasto na granicy, wieś, przepraszam. I są tam takie na przykład rzeczy, że on robi zdjęcia, tak po prostu gdzieś tam i zrobił zdjęcie jakiejś pary, która nie powinna być razem, bo już jest tam zaprzysiężona do kogoś innego i tak dalej. I był cały po prostu proces taki we wsi, że głowa wsi do niego przychodzi i mówi, żeby oddał to zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. Drugi film opowiada tak naprawdę o wojnie Izrael-Palestyna. Znaczy to właśnie nie z Iranu, tylko ten trzeci. Widziałem go na festiwalu filmowym.
6: Czy to jest Nie chcemy innej ziemi?
2: Nie wiem, nie pamiętam jak się nazywał. Ja go widziałem dosyć dawno.
6: Bo to jest z poprzedniego roku.
2: Na Nowych Horyzontach pamiętam. I tam była też właśnie krytyka tego, w sumie faszyzmu tak naprawdę. Opowiada o takim mężczyźnie, który jest zafascynowany właśnie tym faszyzmem i chce się zaciągnąć do wojska, żeby, oczywiście mówimy o Izraelu, no żeby pójść na front, bo chce po prostu wspierać tą ideę. No i tam cała rodzina jest, idzie w płacz po prostu i tam końcowa scena polega na tym, że kąpie się ze swoim bratem i ten brat mu łamie rękę, żeby nie poszedł do wojska. Takie po prostu drastyczne sceny. I ten drugi film irański to też taka krytyka trochę państwa tak naprawdę. Widziałem go w ogóle na Kina Roczy też parę lat temu. I opowiada o takiej taksówkarce, która wozi w nocy ludzi, ludzi nocy trochę można powiedzieć. Też takich bardzo zagubionych w tym. No, najmocniejsza chyba scena to była jak woziła prostytutkę i się pytała, czy jakby czy lubi pracować, czy w ogóle myśli, że jest dobrą osobą i tak dalej. To było dosyć dziwne, ale w sumie tam w pewnym momencie ona zaczyna płakać po prostu, że jest do tego zmuszona i tak dalej, ale nikt nie respektuje jej, no bo jednak w Iranie no, pozycja kobiety jest dosłownie równa z ziemią tak naprawdę. Więc po takie właśnie filmy o krytyce idei, to trzeba zajrzeć do Bliskiego Wschodu.
4: Mi jeszcze z takich

0: No i właśnie dopiero przy drugim Rewatchu gdzieś tam zrozumiałem, że przecież to jest tak widoczna krytyka nie tylko jakiegoś imperializmu amerykańskiego, po prostu podbijania innych ziem, czy teraz jakby w obecnym kontekście jakiejś agresji Izraela, ale po prostu no jakby reakcjonizmu faszystowskiego, tak? No widzimy też jedynie młode, piękne postacie, w zasadzie główny bohater, znaczy też nie mamy tam głównego bohatera, każdy jest everymanem, każdy jest jakby częścią jakiejś maszyny faszystowskiej, ale jedna z postaci, której jest poświęcone najwięcej czasu, odrzuca relację romantyczną ze swoją koleżanką z wojska, ponieważ musi się całkowicie poświęcić ekspansji Imperium Galaktycznego, tak? No i w tym filmie po prostu widzimy żołnierzy Imperium Kosmicznego, którzy muszą wyeksterminować kosmitów mieszkających na odległej planecie, ponieważ ona zwyczajnie istnieje, tak? Nie przeprowadziła agresji wobec Imperium, ale nie przeprowadziła tej agresji jeszcze. Musimy interweniować. I moim problemem jakby odnośnie tego filmu było to, że rzeczywiście jakby masowość kina amerykańskiego, to że to już no jest pewna konwencja, po prostu jest tyle filmów wojennych, gloryfikujących właśnie taką, nie wiem, śmierć w walce, wszędzie blastery, miecze, czołgi, karabiny, że przy pierwszy raz, gdy oglądałem ten film, naprawdę mi nie przyszło do głowy, że to nie jest po prostu świetna kosmiczna strzelanka, tak? No nie wiem, wychowany na Star Warsach, na jakichś filmach z gwiazdami amerykańskimi, na Schwarzeneggerze, po prostu nie umiałem tego czytać w żaden inny sposób. I wydaje mi się, że może jest to kwestia tego, że tak jak Pasolini, czy jak mówiłeś o tym filmie a propos jakiejś biedy amerykańskiej na przedmieściu, tak samo mi przychodzi do głowy Harmony Korine i Gammo, tak? Te filmy są, one po prostu są oburzające, ponieważ wprowadzają w nas jakiś stan niepokoju. Gammo jest brudne, Salo jest zwyczajnie obrzydliwe, tak? Nie da się tego oglądać na wesoło, a wydaje się, że próba wypuszczenia takiego filmu o komentarzu politycznym odnośnie sytuacji obecnej musi się zwyczajnie sprzedać, przyjąć, tak jak Substancja, tak? Jest to film jakby rzeczywiście no, komentujący wrażenia obecne, natomiast nadal no, jest obsadzony jakby śmietanką aktorską, ma też jakieś elementy komediowe, po prostu dobrze się sprzedaje. Film sprzed kilku lat chyba, Proces Siódemki Chicago, nie wiem czy widzieliście, moim zdaniem to jest akurat genialne, ale no to jest kwestia takiej, nie wiem, popędu na sprawy medialne w Stanach Zjednoczonych, tak? I Watergate, i Proces Siódemki z Chicago też trochę ridiculuje te postacie, całą tą aferę, nie? Ma takie elementy komediowe, ale ostatecznie jest case study pewnej, nie wiem, niesprawiedliwości społecznej oraz relacji władza za kotarą i my jako ludzie. Natomiast ponownie ten film był to film Netflixowy, obsadzony znakomitymi aktorami i wydaje się, że gdyby został wypuszczony niezależnie, ludzie by zwyczajnie o nim nie mówili, tak jak my mówimy teraz.
1: Jeszcze taki film Black KKK Klansman.
0: Też, tak samo. Też.
2: Ja tutaj myślę, że już też, bo tak już rozmawiamy równo godzinę, myślę, że już tym takim bardzo szerokim przeglądem w zasadzie już możemy na dzisiaj kończyć i też, no kurde, jestem naprawdę, powiem wam, taki zadowolony, usatysfakcjonowany, bo naprawdę dobra mi się wydaje wyszła dyskusja na temat w ogóle samego filmu, ale też bardzo tak ku mojemu zaskoczeniu, ale też bardzo uważam, że jest to fajny dodatek do naszej dzisiejszej audycji, bo właśnie to porozmawianie w ogóle o tym, jak się zmieniła ta, powiedzmy, ta tradycja tego komentarza społecznego, już w ogóle fakt, że zahaczyliśmy też o to jakby jak to wyglądało przed Pasolinim, jak Pasolini do tego podszedł i jak to teraz wygląda dzisiaj, to mi się wydaje, że to jest w ogóle super, że tutaj mieliśmy taką okazję o tym porozmawiać, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też jakby podzielają to uczucie. No i cóż, już tutaj też chyba nie muszę przekonywać, czy jakby argumentować, dlaczego warto oglądać Salo. Może jedynie tylko wydam tutaj ostrzeżenie, że jest to jednak film no, mocny, szokujący i trzeba

0: być na niego przygotowanym po prostu. I co, już chyba będziemy tak samo w końcu kończyli tutaj naszą ożywioną dyskusję, więc już tylko powiem, kto tutaj mi pomagał w dzisiejszej dyskusji. Był to Sebastian Borkowski.
1: O, dobranoc.
0: Julian Stosio.
2: Hej, dzięki, cześć.
0: Jędrzej Kąsiorek.
3: Dzięki, dobrej nocy.
0: Realizował nas Mateusz Nowakowski, a z tej strony żegnam się ja, Marek Bączyński. Zachęcam do słuchania nas na Spotify'u, na podcaście Na Ekranie, gdzie wrzucamy nagrania archiwalne naszych audycji oraz do śledzenia nas na Facebooku, na fanpage'u Na Ekranie, gdzie wrzucane są zapowiedzi każdej kolejnej. Do usłyszenia.

0: Rosjanów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

bio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka.

0: dalej ta podróż dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę. Spotkaliśmy po drodze wszystkie X-y.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncerty jazzowe.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz.
4: Jazz.

Love is everywhere.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncert jazzowy.
1: Proszę?
0: Chwileczkę, jazz?
1: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
0: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz? Jazz.

won't you be?